0: trenutna temperatura 24 stepena.
1: Sponzor termometra, saloni nameštaja Cimo Company.
2: Rekla mi je,
3: idemo u Cimo.